za moim oknem właśnie umilk drąc i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: pierwszych słówek aż po egzaminie Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11,15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
2: Sobota, 18 dzień lipca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwia nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
4: Nowość, która jest w podpisanej przez prezydenta ustawie, polega na tym, że zebrane dane będą dotyczyć łącznie zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz. Będzie to możliwe dzięki temu, że dane gromadzone będą na podstawie numeru PESEL i numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Za zbiór tych informacji odpowiadać będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prezes agencji Daniel Rutkowski zapowiada w rozmowie ze mną, że będzie można sprawdzić na przykład, ilu lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie więcej niż 100 tysięcy złotych. Obecne dane nie są pełne.
5: Jeżeli chodzi o ten przedział, czyli powyżej 100 tysięcy złotych, to nam wychodzi, że to jest od 1,2 do 1,5% lekarzy. No ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca pracy. Gdybyśmy to zsumowali, zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
4: Tak, dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być część planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków.
3: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej. Jak podkreślił Donald Tusk, budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
6: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny.
3: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. A program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Porębkę Iwowską i Czchów.
2: Niespokojna pogoda na Lubelszczyźnie wciąż nie odpuszcza. Wprawdzie poranek dość pogodny, na przykład w Puławach, to za kilka chwil może pojawić się front, który przyniesie opady deszczu i burze. W niedziela to też na początku całkiem miło i sympatycznie, a po południu wzrost zachmurzenia, opady deszczu, także burze. Wciąż ciepło, 25 stopni będziemy mieli dzisiaj, jutro 27. Od poniedziałku odpoczniemy od wysokich temperatur. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam.
7: Radio Impuls.

0: sobota i muzyka wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To 199 dzień roku. No proszę, jutro 200. Jest co świętować. 24 minuty przed 5 stało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić 13 minut przed 21. Dnia nam niestety ubywa. Dzień jest krótszy od najdłuższego już o 36 minut. Pełen radości i niespodzianek powinien być dzisiejszy dzień dla solenizantów. Na liście Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Drogomir, Krescenty i Prymityw. O, takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: To sobotni poranek i muzyka wybrana na lato. Było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci. Jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność to są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie 18 lipca. Chce on zawsze działać w pojedynkę i nie znosi żadnej kontroli. Pragnie sam o sobie decydować i nie liczy na pomoc innych. Jest przy tym dość ekscentryczny i ma skłonność do popadania w skrajności. Stale dominuje w nim żądza przygód. Czy tacy rzeczywiście są? Sprawdźmy, kto urodził się tego dnia. Na liście Stanisław Mikołajczyk, polski polityk, Nelson Mandela, polityk RPA i prezydent tego kraju, również laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Tadeusz Łomnicki, polski aktor, Jacek Fedorowicz, aktor i satyryk, Jerzy Gorgoń, polski piłkarz i Katarzyna Grochola, pisarka i dziennikarka. No, rzeczywiście zacne towarzystwo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99.

0: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8:00 kolejne wiadomości. A jeszcze tylko ważna data sprzed lat. 18 lipca w 1898 roku państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polonu. A co odkryją przed nami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio Impuls.
0: Na zegarach już godzina 8:00. Zapraszamy Was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości.
2: Połowa przychodów ze sprzedaży praw do emisji CO2 ma trafić na dekarbonizację. W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. To propozycja Komisji Europejskiej na reformę systemu ETS. Igor Skrzypek, czy Polska może zaakceptować taki plan?
3: Polsce, a także grupie 9 innych państw zależało szczególnie na zwiększeniu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
4: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku łagodzenia systemu ETS funkcjonującego od wielu lat.
3: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, ale w zamian przemysł czeka wyzwanie. Po roku 2030 sektor nadal będzie mógł liczyć na darmowe uprawnienia do emisji, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację. 80% uprawnień trafi do firm, ale dopiero po przedstawieniu planów na zmniejszenie emisji CO2.
2: Polscy siatkarze są już pewni gry w turnieju finałowym Ligi Narodów. W Chicago biało-czerwoni pokonali Brazylię 3-0 i przypieczętowali tym samym awans do decydującej fazy rozgrywek. Na zakończenie fazy zasadniczej Polaków czekają jeszcze mecze z Francją i Stanami Zjednoczonymi. A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej 13-wiecznej warowni. Każdy zakamarek krył jakąś tajemnicę, mroczną niespodziankę lub tajne przejście, a przewodniczki odgrywały niemal teatralne role. Ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak Baba Jaga.
5: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście, czy nie?
6: Nie, tylko Baba Jagi się bałem. Tylko dała nam cukierki, ale ja nie chciałem.
5: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
6: No, ale chciała nam dać.
5: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
6: Ale ja nie chciałem.
7: A Baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
5: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
7: Tak, bardzo.
2: Posłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj ciepło, 25 stopni w Puławach w niedzielę, 27. No i to ostatni taki gorący akcent w najbliższych dniach, bo od poniedziałku już delikatne ochłodzenie nas czeka. Dość rzeźkie poranki, a w ciągu dnia okolice 20 stopni. Dzisiaj spodziewamy się także burz, ostrzegają synoptycy. Niedziela w pierwszej części będzie spokojna. Po południu jednak wzrost zachmurzenia i znów możliwe burze. Trochę deszczu także będzie pojawiało się jeszcze w poniedziałek. I tym sposobem rozpoczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, zapraszam. W tej godzinie zrobi się pysznie. Będą też podpowiedzi, jak ciekawie można spędzać weekend blisko nas.

0: przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetę bądź też dżalettę z aromatycznym nadzieniem z kurczaka, pieczarek i karmelizowanej cebuli z boczusiem? No, dobry pomysł na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście, tak więc trzeba będzie zrobić ciasto, trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. A jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowo proces przygotowania i składniki, pojawią się w naszym portalu. Zapraszam.
0: Przepis na weekend.
2: Słuchasz Radia Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Impuls. Muzyka wybrana

0: Co za weekend?
1: Małgorzata Kmieciak, weekend zaczynamy propozycjami, zaproszeniami. Jasne, że jest co robić w Puławach i w całym regionie. Zaczynamy od tanecznej soboty. Spotkamy się ponownie o 18 na placu Chopina, na miejskiej potańcówce z DJ-em Kowalem. Takie tańczenie pod chmurką opanowało kalendarze imprez w wielu miastach w te wakacje. Dziś od 18 plac Chopina, miejska potańcówka w Puławach. A jutro od wczesnych godzin porannych na targowisku miejskim przy ulicy Dęblińskiej odbywać się będzie giełda staroci. Coś dla amatorów rzeczy z duszą, jak się mówi o starych bibelotach, talerzykach czy filiżankach. Targowisko miejskie Puławy, odkryj coś wyjątkowego, czytam na plakacie. Jak wyglądały żniwa, zanim na polach pojawiły się kombajny? Zobaczycie to jutro przy wiatraku z Zygmuntowa w Muzeum Wsi Lubelskiej. Od 11 pokaz tradycyjnego koszenia i zbioru żyta, młocki oraz opowieść młynarza o pracy w wiatraku. A teraz jeszcze Archeo Peryferia, festiwal Słowian w Chodliku. Zajrzyjcie tam w ten weekend. Festiwal ma charakter popularno-naukowy. Poza częścią edukacyjną otwarte wykopaliska, wykłady, prelekcje, pokazy filmowe, archeologia eksperymentalna. Nie zabraknie rekonstrukcji historycznej, wczesno-średniowiecznej kuchni oraz muzyki. Dziś wydarzenia zaplanowano na Grodzisku w Chodliku, a w niedzielę część atrakcji przeniesie się także do Muzeum Dawnych Słowian w Żmijowiskach.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Przepis na weekend.
1: Gelette bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło, trochę wody, a także sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Do farszu potrzebujemy czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i łyżeczka soli, właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o polędwiczkach drobiowych. Jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Sprawdźcie, przepis znajdziecie w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem do pieca na 200 stopni, no ale tylko 25 minut. A potem będzie pysznie i pachnąco. Życzę Wam smacznego.
0: Przepis na weekend.
2: Słuchasz Radia Impuls.
3: Reklama.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls. So

0: wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania. No i w związku z tym taka oto przypowiastka. Marian chciał coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumiał, że wystarczy, aby tylko słuchał. Was też zapraszam i zachęcam do słuchania. Za chwilę o 9:00 nasze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 9, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam.
8: Są zarzuty dla 4 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. 3 podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
9: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych. Z kolei 3 szefów Fundacji BGK ma zarzuty doprowadzenia do zawarcia umów z Fundacją Retisbet na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Według śledczych te pieniądze były wydane na cele niezgodne ze statutem, a przeznaczono je na finansowanie kampanii politycznej PiS i Solidarnej Polski. Chodzić miało o opłacenie osób, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytowaniem członków ówczesnej opozycji. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Jedna z osób odmówiła składania wyjaśnień.
8: W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Według prognoz analityków benzyna może zdrożyć o 20 groszy, a olej napędowy nawet o 57.
10: Średnia ta cena benzyny według naszych badań wyniosła 7,09, natomiast prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7 zł 30 groszy. W przypadku oleju napędowego obecny średni poziom to 7,33. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,90 średnio.
8: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce walczy ponad 20 osób.
0: Na Lubelszczyźnie wciąż ciepło, 25 stopni dzisiaj, 27 jutro, w poniedziałek do 22, no i taki komfort termiczny w kolejnych dniach. Komfortowo raczej nie będzie, jeśli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, no bo spodziewamy się opadów deszczu, spodziewamy się burz. Podobnie ma być jutro, jeśli chcecie wybrać się na dłuższy spacer, bądź pobiegać, czy pojeździć na rowerze, to raczej w niedzielę rano, bo po południu znowu będzie grzmiało. Po porannej dawce informacji zapraszamy do słuchania. Muzyka wybrana na lato przez całą dobę na naszej antenie. Zachęcam. Marek Moc. W tej godzinie także pojawią się podpowiedzi, jak miło spędzić weekend blisko nas.
3: Radio Impuls.

Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato. Ale, ale, ale, ale.

0: Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1500 rycerzy oraz miłośników średniowiecza z całego świata. Na polach Grunwaldu rozegra się wielka bitwa. Znaczy, wynik niby znamy, ale emocje wciąż są. Dziesiątki tysięcy ludzi odwiedzają w tym czasie właśnie pola Grunwaldu. Znaleźć nocleg to rzecz absolutnie niemożliwa. Organizatorzy szacują, że przez te kilka dni, bo wszystko zaczęło się właśnie 15 lipca, przez Grunwald, właściwie pola Grunwaldu, przewinie się ponad 100 tysięcy widzów. Oczywiście najwięcej dzisiaj, bo dzień bitwy nastaje. Rycerstwo stanie naprzeciwko siebie i stoczą pojedynek. Ale my wiemy, kto wygra.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w Radio Impuls. Małgorzata Kmieciak, kolejna dawka właśnie propozycji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na kolejny rajd pieszy jutro od 9:00. Start piechurów sprzed karczmy Parchatka. Czeka na chętnych 16-kilometrowa trasa do Kazimierza Dolnego. Rajd poprowadzi przez malownicze tereny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, lesowe wąwozy, leśne ścieżki oraz miejscowości Bochotnica i Góry. Ważne, zapisy prowadzone będą bezpośrednio przed startem rajdu. Wystarczy przyjść w niedzielę, no i ruszyć na trasę. Dobre buty, woda i nakrycie głowy. O tym przypominamy w Radiu Impuls. Zabytkowa fara w Kazimierzu Dolnym w każdy sobotni wieczór wypełnia się dźwiękami organów. Trwa Kazimierski Festiwal Organowy z udziałem artystów z Polski i z zagranicy. Każdy koncert jest okazją do doświadczenia brzmienia organów w miejscu silnie związanym z tradycją, kulturą i duchowością Kazimierza Dolnego. Sobotnie koncerty rozpoczynają się o godzinie 19:00. Wstęp jest bezpłatny, a ja jeszcze przypomnę miejsce: Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, fara kazimierska.
0: Poleca Radio Impuls.

0: To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wraca za kilka chwil. Ja tylko wspomnę, że już dzisiaj mecz o trzecie miejsce, którego nikt tak naprawdę chyba nie chce rozgrywać. Takie są przynajmniej opinie wśród zawodników i sztabu jednej i drugiej drużyny. A spotkają się Francja z Anglią. Mecz o godzinie 23 polskiego czasu, tak więc dość późno. Ciekawe, jaka będzie oglądalność. No, ale wielki finał już jutro o 21. Hiszpania, Argentyna. No, wiemy, kto posędziuje ten mecz. No i oby tu nie było żadnych niespodzianek. A z muzycznymi niespodziankami pojawiamy się już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: To sobotni poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę, punktualnie o godzinie 10:00, zaprosimy Was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
0: Dziś sobota, to 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
12: Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, te, które dotyczą rzezi wołyńskiej. Jakub Rybski, co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta?
13: Wołodymyr Załański zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić politykę wobec Polski. To po tych rozmowach Załański oświadczył, że wspólnie z polską stroną należy zapewnić, tu cytat, większą zdolność do prowadzenia prac ekshumacyjnych. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które budowane są na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Te deklaracje skomentował Donald Tusk, który stwierdził, że przyjął ją z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, stwierdził szef polskiego rządu.
12: Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządowy projekt, który ma usprawnić procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
14: Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
15: To wstrzymanie płatności będzie następowało z chwilą doręczenia pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przestaje płacić raty kredytu.
14: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach, w złotych lub euro, euro nie zostały objęte ustawą.
0: Niespokojny to będzie dzień na Lubelszczyźnie. W Puławach dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu, także burz. Dopiero wieczorem sytuacja powinna się nieco poprawiać. Jeśli planujecie dłuższy spacer bądź wyprawę rowerową, to polecamy niedzielny poranek. Do przedpołudnia powinno być całkiem nieźle. Późnym popołudniem znowu wzrastać będzie zachmurzenie i znów mają pojawić się burze. W poniedziałek trochę odpoczniemy od tych zjawisk, ale we wtorek znów ma popadać. Ciśnienie stabilne, biometr jest nie najlepszy. Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato. Zagramy już za chwilę coś pięknego. Przypominam, dzisiaj dzień kawioru, tak więc troszeczkę luksusu by się przydało, prawda? Choć kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią, ale nie, żebym was tam namawiał.
9: Radio Impuls.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed południe. Mówiłem o tym przed godziną 10, co ciekawego wydarzyło się przed laty i mówiłem o oficjalnym ogłoszeniu bankructwa w Detroit, to był rok 2013, a wcześniej, bo dokładnie 28 listopada 2012 roku, wydarzyła się rzecz niespotykana w Stanach. Ten dzień uchodzi do tej pory za najbardziej spokojny w historii Nowego Jorku. Jak się okazuje, w ciągu 24 godzin nie doszło wtedy do żadnego zabójstwa, strzelaniny czy innego ciężkiego przestępstwa. No i co? Ktoś narzeka u nas na jakieś problemy?
1: Radio Impuls.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.

0: Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
14: A

0: Co za weekend?
1: Małgorzata Kmieciak, kolejna porcja zaproszeń. Teraz w naszych propozycjach na weekend wracamy do Kazimierza Dolnego, gdzie trwa bezspinkowy festiwal. Kolejna edycja Kazimiernication. Wydarzenia, które od lat przyciąga nie tylko koncertami, ale także nieformalnym klimatem.
2: Program programem, muzyka muzyką, natomiast to jak ciekawi ludzie przyjeżdżają, tacy trochę niesztampowi, kolorowi, jednocześnie życzliwi, powoduje to, że ludzie, którzy na co dzień być może nigdy by się nie poznali, albo szukaliby się długo, albo mieli kontakt tylko online, spotykają się w jednym miejscu i w jednym czasie.
1: Mówił nam Michał Niewęgłowski, organizator festiwalu. Sprawdzam koncertowy rozkład jazdy, Natalia Przybysz, Paktofonika Orkiestra i Kasia Sochacka. Teraz propozycja kina to zawsze dobry pomysł. W kinach od wczoraj jest Odyseja, głośna produkcja Christophera Nolana.
3: Który jest znany z tego, że nie boi się żadnego gatunku filmowego. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej.
1: Mówi Katarzyna Gańska z obsługi widza kina Sybilla w Puławach. I jeszcze jedno na weekend w niedzielę w lubelskiej części naszego regionu odbędą się dwie terenowe zbiórki krwi w Końskowoli i w Lubartowie.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana na lato. Ważna rzecz, aby zadbać wcześniej zdecydowanie o nasz mózg. No nie po to, żeby zwiedzać. No nie po to, żeby w nieskończoność ładować w niego niepotrzebne treści, ale jak się okazuje, warto uczyć się języków, bo nauka języków obcych, a także dwujęzyczność mogą zwiększać tak zwaną rezerwę poznawczą, dzięki czemu w późniejszym wieku objawy choroby Alzheimera lub innych form demencji mogą pojawić się nawet o kilka lat później. Tak więc nie tylko zdrowe ciało, ale też zdrowy duch. Zadbajcie o swój najważniejszy organ, czyli mózg.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Sobotnie przed południe z muzyką wybraną na lato. Zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy Was do tego dzisiaj, aby mniej komentować, mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy Światowy Dzień Słuchania. Warto się wsłuchać choćby w słowa najbliższych, bo czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 11, w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości.
8: 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
9: Chodzi o żołnierza i 5 cywilnych pracowników 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy. W czasie przesłuchania wzajemnie się obwiniali. Wobec całej szóstki zastosowano już środki wolnościowe. Wojskowe oddziały gospodarcze zajmują się m.in. zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych w regionie i zaopatrzeniem, dostarczaniem m.in. żywności czy paliwa.
8: Rosną ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30. Mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z części podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu Ceny Paliwa Niższe.
10: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale a wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
8: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem ceny ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5%. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii Paweł Żuchowski. Co wiadomo o tych atakach?
11: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa. Dowództwo poinformowało również, że w ciągu pierwszych 3 dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły 4 statki handlowe, unieruchomiły 1 jednostkę oraz dokonały abordażu 1 statku. Wysoki rangą przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone przed ofensywą na pełną skalę, jeśli ataki będą kontynuowane. Jak powiedział, w przypadku dalszych uderzeń Iran wejdzie w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Wciąż ciepło na Lubelszczyźnie, 25 stopni dzisiaj, 27 jutro, 22 w poniedziałek. Potem noce będą przede wszystkim bardziej rześkie, na poziomie 13-14 stopni. Odpoczniemy od wysokich temperatur. Uwaga dzisiaj na silny i porwisty wiatr wiejący z południowego zachodu i zachodu. Zwłaszcza w czasie burz będą to silne podmuchy. Jutro o poranku pogodnie i słonecznie. Niestety niedziela późnym popołudniem znów pojawiać mają się burze. Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana na lato, do niej wracamy już za chwilę. O okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie Dzień Lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Jutro także będziemy mieli Dzień Czerwonego Kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Impuls.

0: sobotni przez południe i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas porządków, czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki i ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy okazji robienia weekendowych zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką wybraną na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ₩0,89. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
8: Lidl, to się opłaca.

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
12: Weekend z Radiem Impuls.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie czekolada dubajska, nie pistacjowe smaki. Nie, jest też podobno już tak bardzo popularna matcha. Także inne formy tego napoju. Jest nowy superfood, nazywa się ube. To pochrzan, znany też pod nazwą Purple Yam. Bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną są Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją za uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy, trochę podobno waniliowo-orzechowy smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Subtelny smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że pochrzan staje się prawdziwym kulinarnym odkryciem także w innych miejscach świata. No to już wiemy, co jest modne. Modny w jedzeniu jest kolor fioletowy. Tylko nie sprawdziłem jeszcze, ile to wszystko może kosztować.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
14: Na paznokcie.
13: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
15: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: i proszę, jak ten czas szybko płynie. To już prawie połowa soboty, bo zbliżamy się do godziny 12. A ja dziękuję za pierwszą część wspólnego weekendowego spotkania. Marek Moc, dobrej reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
5: W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce. A u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Właśnie minęła 12.
6: Kuwejt, Jordania i Bahrajn celami ataków. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich nalotów. Kuwejt informuje o pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody. Takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były również instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajn. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
7: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
6: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia. Na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad dwa razy więcej niż rok temu. A to z powodu reformy edukacyjnej sprzed lat, która sprawiła, że w tym roku na studia idzie podwójny rocznik.
8: Kandydaci są częściowo postawieni w takiej niekorzystnej dla nich sytuacji, bowiem zamiast jednego rocznika są dwa. Mhm. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko jeden może się dostać z tych dwóch. Także rzeczywiście są w pewnym sensie pokrzywdzeni. Dla uczelni to jest lepiej, no bo złożą ci, którzy mają najwyższe na przykład oceny i ci się dostaną.
6: Mówi profesor Barbara Wiszniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski w Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce, a na lekarsko-dentystyczny 35.
5: No to witam Was w sobotę. Witam Was również 18 lipca. Przed nami popołudnie dosyć słoneczne ze względu na muzykę przede wszystkim, bo jest to muzyka wybrana na lato. To popołudnie będzie wypełnione wakacyjnymi hitami, które idealnie pasują i do spotkań ze znajomymi, i do aktywnego, i do bardziej pasywnego wypoczynku, a nawet do sobotnich różnych domowych obowiązków. Do 17 będzie z Wami Łukasz Tymków. Dzień dobry.

0: Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki i karamelizowana cebula. Wszystko nazywa się galet z aromatycznym nadzieniem z kurczaka. Co więcej, to jest danie, które przygotowujemy w piekarniku, czyli nie będzie dużo zmywania. Ale mogą okazać się tutaj konieczne jakieś dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o składniki. Pełną ich listę znajdziecie już teraz na naszej stronie internetowej. Oczywiście cała technologia przygotowania też tam się znajduje. No i to wszystko jeszcze okraszone zdjęciami. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekend Love Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Świat się zmienia na naszych oczach właściwie codziennie. My oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób on się zmienia. Dlatego też polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej za 20 minut. No i właśnie, na przestrzeni lat czy wieków zmieniło się to, co kiedyś było uznawane za symbol bogactwa. Jest tym między innymi posiadanie dużego brzucha. Na przykład w średniowieczu oznaczało to, że było cię stać na mnóstwo jedzenia. A dzisiaj? No raczej nie świadczy o tym, bo zamożni ludzie mają trenerów, diety pudełkowe i bardzo często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat? Mam nadzieję jednak, że jedna rzecz pozostanie stała, czyli pozostanie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: tych, którzy dzisiaj świętują, ale też bardzo dużo fajnych, letnich, przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka Was, jeśli zostaniecie z nami po 13, a już za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla Was wolne popołudnie, minęła 13:00, przed nami wiadomości.
6: Trzech kolejnych pseudokibiców, podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy policjanci. Mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami Tomasz Skory. Tomku, ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
7: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu. Na autostradzie A9 koło Gracu w Austrii Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci, dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania. Wszyscy należą do trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Dzięki wymianie informacji z policją z Austrii 41 i 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach, a wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku zaraz po wylądowaniu.
6: Będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej, ustawy zawetowanej wczoraj przez prezydenta Karola Nawrockiego, zapowiadają politycy koalicji rządowej. Na linii z nami nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję?
8: Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto do ustawy o statusie osoby najbliższej tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne.
9: Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
8: Nie rozumiem tej decyzji, komentuje premier Donald Tusk.
10: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich. Tak naprawdę to już od wielu lat jestem w spektaklu. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy?
8: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że jest gotowy do rozmów nad projektem ustawy, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
0: Mamy sobotę, mamy sobotnie popołudnie, dodajmy 18 lipca. Dzisiaj Kamila, Szymona, Emiliana, Karoliny, Roberta i Juliana imieniny. Wszystkim wymienionym wszystkiego najlepszego od Łukasza Tymków, który jest z wami do 17. Już niedługo też skupimy się na osobach urodzonych 18 lipca.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: składaliśmy życzenia i wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca. Oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Kristen Bell, aktorka i wokalistka, Vin Diesel, którego znacie doskonale z serii Szybcy i Wściekli, a także pisarka Katarzyna Grochola i aktorzy Robert Koszucki i Marcin Mroczek. To również dzień urodzin Nelsona Mandeli, południowoafrykańskiego przywódcy i laureata pokojowej Nagrody Nobla, a także Margaret Brown, amerykańskiej filantropki, która nazywała była niezatapialną Molly Brown. A to dlatego, że przeżyła katastrofę Titanica. Żadnych katastrof, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tego życzymy wszystkim tym, którzy urodzili się 18 lipca.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.

0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: tak zwanym szczycie, w sezonie, jak to woli, dużo uwagi poświęcaliśmy truskawkom, a teraz mamy czas na czereśnie. No i pomogę wam w tym, żeby znaleźć takie, które są fajne, słodkie i zawierają jak najwięcej po prostu wyrazistego smaku. To czereśnie o głębokim, ciemnoczerwonym kolorze. To właśnie one mają najwięcej naturalnych cukrów. Wygląd skórki, stan szypułki też mają znaczenie. Gładka i błyszcząca powierzchnia, a także zielony, elastyczny ogonek świadczą o tym, że czereśnie są świeże. No, warto też zwrócić uwagę, czy nie są zbyt miękkie, ponieważ wtedy mogą być niesmaczne. Zbyt twarde również nie gwarantują raju na podniebieniu. A tak swoją drogą, to warto jeszcze wrócić na naszą stronę internetową, bo tam jest bardzo fajny przepis na deser z czereśniami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: życiu dokonujemy różnych wyborów. Wchodzimy też na wybory, jeśli chodzi o na przykład demokrację. A my mamy dla was świetny wybór. To muzyka wybrana na lato, która wróci już niedługo, ale na razie wielkimi krokami zbliżają się do nas kolejne najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Po reklamie.
0: W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. Minęła 14, u nas to czas na wiadomości.
10: Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej i usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni, informuje nasz reporter Maciej Połachicki.
11: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do popradu bądź oparły się na skarpie, potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy, który nie może dojechać z powodu uszkodzenia torów. Dopiero po ich naprawieniu będzie można podnieść pozostałe wagony i udrożnić kolejowy szlak.
10: Agencja Wywiadu w służbie turystom. Ta służba specjalna przygotowała cykl poradników dla osób wyjeżdżających na wakacje za granicę. Krótkie filmiki z poradami, jak bezpiecznie wypocząć poza Polską, znalazły się w sieci. Krzysztof Zasada zapoznał się z tymi materiałami. Na co zwraca uwagę agencja?
12: Przypomina m.in., by przed wyjazdem zapoznać się z przepisami i warunkami panującymi w państwie, do którego się wybieramy. Radzi też, by zwrócić uwagę na zachowania, które pomagają się komunikować za granicą.
13: W krajach Bliskiego Wschodu należy uważać, pokazując kciuka do góry. Taki gest może być odebrany w sposób obraźliwy. Z kolei położenie prawej ręki na piersi to wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania.
12: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek.
13: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
12: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseusz, a także śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw.
0: Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. A więc słuchajcie, bo przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Grają dla was Łukasz Tymków.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Mundial jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego. Taka już jest mundialowa tradycja. Jak się okazuje, tego typu imprezy są też świetnym impulsem dla całego łańcucha przychodów. No od tych, co sprzedają bilety, noclegi, po reklamę, streaming, gastronomię i tak dalej, i tak dalej. I jak się okazuje, analitycy spodziewają się, że amerykańska giełda w poniedziałek będzie na dużym plusie. Podobnie zresztą jak wiele firm, które świadczą różnego rodzaju mundialowe usługi. Natomiast to, czego przybędzie szeregowemu Kowalskiemu, to z pewnością dużo czasu wieczorem i w nocy, bo nie będzie co oglądać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Choć żyjemy w takim kraju, który wszyscy chwalą, to jednak ciągle zdarzają się jeszcze tak zwane bareizmy, czyli takie sytuacje, że w głowie się nie mieści. Pewien pacjent trafił na oddział ratunkowy w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. No, źle się poczuł, przyjechał samochodem na SOR, no i został kilka dni, bo jak się okazało, miał dosyć poważne problemy natury kardiologicznej. Kiedy próbował wyjechać z parkingu, okazało się, że ma do zapłacenia 1350 zł, bo szpital nalicza za każde 30 minut 10 zł opłaty. Nic nie dało, ani wezwanie policji, ani próby negocjacji w szpitalu. Pan ostatecznie zapłacił i wyjechał. No ale czyż nie jest to kolejny dowód na to, że w tym kraju, żeby chorować, to trzeba mieć jednak i końskie nerwy, i końskie zdrowie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie.
12: Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest o ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy, na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje?
13: To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów z zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
14: Studenci zagraniczni to są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie to są po prostu miliardy. Szacuje się, że w Polsce to jest około 7-8 miliardów złotych rocznie mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz...
13: Czesne i nie tylko, tak?
14: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania, student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
13: Eksperci zwracają też uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej, specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy, by próbować zahamować ten odpływ.
12: Reprezentacja Argentyny, która jutro zagra w wielkim finale mundialu, grożą kary. Jej piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami, trzymając transparent "Malwiny są argentyńskie". Fakt, jak teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
15: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja, tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest na nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci, Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie, Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
0: Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy święta nietypowe, a dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200, a to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca, razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy i jak piszą synoptycy, już za chwilę lato też może sobie wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28 stopni, to już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22. Znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju, gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurnie i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od 22 do 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Dlatego tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby korzystać z lata póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Słyszysz?

Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogranicza.

0: Polska Turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Teraz będzie trochę o wakacyjnych podróżach. Jak się okazuje, no są takie kraje, które w Polsce ciągle są bardzo popularne. To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, Cypr, ale wszystkie te trzy wymienione odnotowują spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki nie dotyczy Albanii, gdzie o prawie 16% wzrosła liczba zagranicznych gości. W tym roku turystów z Polski w Albanii było o ponad 50% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Eksperci do spraw turystyki z Albanii oceniają, że turyści z Polski są najbardziej lojalnymi. I jak wynika z jednej z ankiet robionych przez portale internetowe, jeśli chodzi o Albanię, Polacy cenią sobie przyrodę i słoneczną pogodę. A ja wam powiem, że w sumie to trochę mniej ważne, gdzie pojedziesz na wakacje. Ważne, jak się bawisz i z kim je spędzasz. Mam nadzieję, że wy robicie to razem z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
19: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
18: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
19: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
18: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
19: Paulina Sykut-Jerzyna
18: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: No mam nadzieję, że weekend mija wam bardzo miło. Gdybyście jednak potrzebowali jeszcze cały czas stymulacji, koniecznie nie zmieniajcie radia. Zostańcie z nami, bo u nas cały czas będzie muzyka wybrana na lato. Sporo fajnych, słonecznych, pogodnych rytmów. Na pewno też i po 16. A to właśnie godzina 16, czy jak to woli 4 po południu, zbliża się do nas wielkimi krokami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum

0: 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

To śmiało można powiedzieć, że jesteśmy w środku wakacji. Mamy 18 lipca, to sobota. No i przed nami kolejna ogromna porcja muzyki wybranej na lato. A czyli krótko mówiąc, ogromna dawka muzycznych endorfin. Łapcie tę chwilę, póki trwa lato. No i tak proponuję, może dajcie sobie trochę głośniej i spędźcie przyjemnie to lipcowe popołudnie, w którym jest z wami Łukasz Tymków.

0: Za nami tydzień, w którym wiele osób emocjonowało się tym, że Michał Wiśniewski ogłosił, że wraca do Mandaryny, czyli swojej drugiej żony. A mnie to natchnęło, żeby w ogóle policzyć, ile miał tych żon. Okazało się, że było ich 5. Ale ze ślubami było już trochę inaczej, bo okazuje się, że Michał Wiśniewski z niektórymi wchodził w związek małżeński na przykład 2 razy i łącznie tych ślubów było 9. Ale daleko mu jeszcze do rekordzisty. Glyn Scotty Wolf w latach 1926-97 ożenił się aż 29 razy. No cóż, jeszcze trochę życia mamy nadzieję przed Michałem Wiśniewskim, a więc wszystko jeszcze możliwe. Swoją drogą firmy organizujące wesela powinny już mieć specjalną kartę rabatową dla Wiśniewskiego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką.

0: 25 litra? 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
9: Radio Impuls.

0: Dziś mija dokładnie 28 lat, odkąd uchwalono reformę administracyjną. Mamy 16 województw od tamtego czasu. No i w ślad za tym poszły tablice rejestracyjne. Z czarnych zrobiły się białe. A teraz będzie następna zmiana, czyli nowe litery na nich. I szybko tłumaczę. No a zawsze będzie zamiast WA w Wielkopolsce zamiast PM. Na Dolnym Śląsku będzie V, w Małopolsce J, na Podkarpaciu Y, a na Śląsku na początku litera I. Najśmieszniej chyba będzie na Pomorzu, gdzie w Gdańsku samochody będą miały rejestrację XD. Jak wiadomo, na komunikatorach XD oznacza śmiech, rozbawienie, no i oby takie XD towarzyszyło wszystkim kierowcom, kiedy podjeżdżają na stacje benzynowe.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: To jest Radio Impuls.

0: Mam nadzieję, że udało wam się złapać cudowny letni klimat. Bez żadnego napięcia, czy jak to woli, bez spinki. Moje popołudnie razem z wami dobiega właśnie końca. Łukasz Tymków, dziękuję wam za uwagę i życzę przemiłej reszty weekendu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a Pepsi zero cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Po reklamie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lata.

0: Weekend z Radiem Impuls.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

0: Radio Impuls.
1: Thank you.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.

0: Tylko pokochaj niskie ceny.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Po reklamie.
10: Radio Impuls. Najlepsze radio na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.